0: Zapodajesz jak na sztywnego.
1: Konkretnie zapodajesz jak na żywego. Esso!
2: Jestem loko, czyli wariatel foko. Dla ciebie sens to nonsens.
0: Aż woła to o pomstę,
2: że klepki ci się omsły. Ktoś tu jest, un poco loko.
3: The sound, vibes, good talk and conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM, Ilori. Diamond 88.7 FM, we've got you.
4: Mi babalia ni pa